siedzisz znowu w tej dziurze, patrząc w sufit, a ja serwuję ci kolejny odcinek Nightmarek, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie śpi, kiedy wokół dzieją się takie głupoty. Czy wiesz, że w roku 1998 twórcy filmu Godzilla wpadli na genialny pomysł, żeby promować to monstrum w reklamach Taco Bell? Ludzie jedli tacos, a wielka jaszczurka niszczyła miasta, co było absolutnym szczytem absurdu tamtej dekady. I pomyślał, że koniec świata najlepiej smakuje z nadzieniem wołowym i dużą ilością ostrego sosu. To czysta magia marketingu, która sprawia, że nawet apokalipsa staje się całkiem strawnym lunchem. W TexVibe serwujemy teraz coś znacznie lżejszego, więc Sabrina Carpenter i jej Feder niech niosą cię przez ten nocny beat w TexVibe.

0: And I've never been so alone. And I've never been so alive.
1: Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, więc wiedz, że w 1986 roku w Japonii pewien facet postanowił, że jego ukochany Tamagotchi to za mało i zorganizował mu pogrzeb z pełną pompą, bo najwyraźniej cyfrowy byt potrzebuje świeczek, żebyś ty mógł poczuć się jak totalny wariat z misją. Ludzie w tamtych latach masowo płakali nad plastikowymi jajkami, które zdychały od braku żarcia, a potem stawiali im nagrobki w przydomowych ogródkach, co jest dowodem na to, że technologia to tylko ładne opakowanie dla naszych głębokich pokładów obłędu. Teraz, gdy w X-Vibe wchodzi ten dziwny ludowy bit, sprawdź, czy twoje sumienie jest czyste, bo bratanki i gdzie ten, który powie mi, wlecą w twoją noc prosto z otchłani w X-Vibe.

Pamiętasz rok 2004, gdy pewien znudzony programista stworzył wirusa, który zamiast niszczyć pliki, po prostu wyświetlał na ekranach całego świata zdjęcie uśmiechniętego chomika. Absurdalny żart stał się makabrycznym symbolem bezbronności cyfrowej ery. A teraz w X-Vibe serwujemy coś równie uzależniającego. Więc Frank Walker i Ella Henderson z I Go Dancing wlecą w twoją noc zamiast komputera.

Siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że świat jest logiczny. A tymczasem w 1987 roku pewien facet w Chicago włamał się do sygnału telewizyjnego, żeby pokazać światu gościa w masce Maxa Headrooma, który skakał w rytm niezidentyfikowanego bitu, a potem dostał w tyłek muchozolem. Nikt do dzisiaj nie wie, kto to zrobił, choć to był totalny obłęd w czystej postaci. Tak właśnie wygląda nowoczesna technologia, gdy tylko spuści się z poczu na sekundę. Lepiej więc nie płakać nad rozlanym mlekiem, bo masz przed sobą całą noc w X-Vibe. A jeśli już musisz wylać swoje żale, zrób to przy odpowiednim bicie. Teraz Florida z utworem I Cry wylewa smutki prosto do twoich uszu w X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 2006 roku pewien producent zmontował hit, używając wyłącznie dźwięków z zepsutej pralki, bo uznał, że rytm bębna jest zbyt nudny. A potem wszyscy słuchali tego w kółko, nieświadomi, że tańczą do prania pościeli. Totalny obłęd, który w X-Vibe brzmi lepiej niż w pralni. Teraz Taylor Swift i Antihero w głośnikach X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

tu jesteś, więc najwyraźniej życie w tym wielkim śmietniku świata jeszcze ci się nie znudziło. A skoro tak, to posłuchaj o tym, jak w 1986 roku pewien człowiek postanowił sprzedać swoje życie na aukcji, co było szczytem absurdu, zanim internet stał się jednym wielkim wysypiskiem dziwactw. Bo facet wystawił na sprzedaż dosłownie wszystko, od swoich ubrań po nazwisko, a potem zniknął w mroku, zostawiając po sobie tylko długi i wspomnienie totalnego szaleństwa, które w X-Vibe smakuje wyjątkowo dobrze, kiedy miasto powoli zaczyna gnić w oparach własnej rutyny. Więc usiądź wygodnie w tym cyfrowym fotelu, bo teraz Blue Cafe i You May Be In Love w dźwiękowym świecie X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Słuchaj, bo muszę lecieć, bo te dzieciaki znowu. A zresztą to Pamela z Żabna i nie wiem, jak to się stało, ale minęło 20 lat od ślubu, więc chcę usłyszeć Wasting My Young Years od Elon Tusker, bo to jedyny sposób od i przeżyć to w Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

znowu tutaj jesteś. Wdychasz to gęste powietrze, w którym czas rozmywa się jak tani tusz w deszczu. A ja zastanawiam się, czy w ogóle masz jeszcze pojęcie, co jest prawdą, a co tylko cyfrowym szumem w X-Vibe. Pamiętasz rok 2006, kiedy pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć wirtualną dziewczynę, która miała być idealną partnerką, ale okazała się tak niepokojąca, że ludzie zaczęli się jej bać bardziej niż awarii systemu, bo algorytm zaczął wyczuwać ich lęki szybciej niż oni sami. To był totalny obłęd, technologia w służbie samotności, która kopie cię w żebra, gdy tylko próbujesz złapać rytm. Teraz J6, Coppermines oraz Robbie Rosen i ich Stilettos w X-Vibe.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie z basenem, bo plastikowe były za drogie, co brzmi jak totalny obłęd i niezły nightmarek w X-Vibe. Więc jeśli czujesz w X-Vibe chłód, to może nie tylko klimatyzacja. Teraz David

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Dobra, jest druga w nocy, więc pewnie albo nie możesz zasnąć, albo właśnie wracasz z miejsca, z którego lepiej nie wracać. Kiedy w 1986 roku światło dzienne ujrzała gra komputerowa Alter Ego, twórcy obiecali symulację życia, ale wyszło coś, co bardziej przypominało cyfrowy wyrok z masą lęków i traumatycznych wyborów. Miałeś tam przeżyć wszystko od niemowlaka po starca, tylko że algorytmy złośliwie dawkowały ci nieszczęścia, bo twórcy uznali, że realizm to głównie ból i porażki. Siedzenie przed monitorem i patrzenie, jak twój wirtualny odpowiednik sypie się szybciej niż polskie drogi w zimie, to był totalny obłęd. Ale w X-Vibe przynajmniej nie musimy się z tego śmiać, choć wypada. Teraz Kobra Nocka i nikomu nie wolno się z tego śmiać. W X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek Zursynowa. Wciąż analizuje to, jak w środę przez 10 minut stałeś w progu, bo nie wiedziałeś, czy podać rękę, czy przybić piątkę. Totalny obłęd, który wymaga teraz muzycznej egzorcyzmy w postaci drapieżnych, dosłownych, dzikich zwierząt. Leć z tym w Radiu X-Vibe. Leci Maroon 5 Animals dla Marka od jego własnego przerośniętego ego.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: Chuck, chuck, chuck, chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

witaj w mroku, gdzie kawa smakuje jak popiół, a rzeczywistość wygina się w drugą stronę. Czy wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist musieli użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele wyglądały zbyt tanio i mało przekonująco? Wyobraź sobie ten absurd, gdy ekipa filmowa tapla się w wodzie z autentycznymi szczątkami, nieświadomie zapraszając klątwę na plan. To dopiero poświęcenie dla sztuki, choć pewnie nikt nie chciałby mieć takiego sąsiedztwa w swoim basenie. Teraz poczuj ten rytm, bo Pink wchodzi ze swoim ogniem, który wypala wszelkie wątpliwości prosto w X-Vibe w utworze Just Like Fire z filmu Alicja po drugiej stronie lustra.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Piaseczna nie zmruży oka, bo jego chomik znowu postanowił przebiec maraton w Kołowrotku. Więc, żeby nie spłonąć z frustracji, puszczamy Heat Waves od Glass Animals, żeby chociaż temperatura w pokoju odrobinę spadła. Lecimy z tym w Radiu X Vibe. Glass Animals Heat Waves dla Marka od Marka.

Dobra, słuchaj, mamy środek nocy, a ty pewnie wolisz gapić się w sufit zamiast spróbować zasnąć. W czasie audycji nadającej w X-Vibe przypomniała mi się historia z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu E.T. musieli posiłkować się głosem aktorki Pat Welsh, która wypalała paczkę papierosów dziennie, żeby uzyskać ten specyficzny, chropowaty dźwięk charczącego kosmity, bo sam stwór był tylko gumowym modelem z wrodzonym brakiem talentu do aktorstwa. Wyobraź sobie, że cały ten medyczny klimat budowano na dymie tytoniowym i kilku sprytnych trikach, co w sumie idealnie pasuje do tego, co serwuje ci w Nightmarek, bo nic tak nie psuje humoru jak świadomość, że twój dziecięcy idol brzmiał jak nałogowy palacz. Teraz niech ten beat wjedzie w twoje uszy, bo Baim i Dwa Serca, Dwa Smutki to absolutna klasyka, która zagra dla ciebie w X-Vibe.

Zegary nie kłamią, choć zazwyczaj próbują cię oszukać, że masz jeszcze czas na cokolwiek sensownego, więc zanim znikniesz w otchłani poranka, przypomnij sobie rok 1982, kiedy to w kinach pojawił się film Poltergeist i okazało się, że ekipa filmowa użyła prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z tamtego okresu, co jest definicją totalnego obłędu i idealnym podsumowaniem tego, jak bardzo branża rozrywkowa ma w nosie twój spokój ducha. A teraz, gdy już wiesz, że za każdym sukcesem stoi przynajmniej jeden nieboszczyk, pora na odrobinę muzycznego ukojenia, więc niech Marshmallow oraz Kane Brown zaserwują ci One Thing Right z częstotliwości prosto w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have.
1: Radio X Vibe. Gramy lepiej niż magnetofon Kasprzaka z wciągniętą taśmą.

Marek z Ursynowa chciał tylko napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale telefon zmienił to w obietnicę, że projekt jest gotowany. Więc teraz siedzę w biurze i czuję się jak w kiepskim żarcie. Dlatego na przeprosiny leci Encore 22 od Vanilla Ninja. Bo skoro szef myśli, że gotuje, to niech przynajmniej dostanie powtórkę z rozrywki. W radiu X-Vibe. Dla mojego szefa od Marka.

0: Pamiętasz, dźwięk internet się łączy? My też, ale gramy szybciej niż łącze w Neostradzie.
1: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni.

to był Alien od Denisa Lloyda w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość przed karierą muzyczną służył w izraelskiej marynarce wojennej? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Digital Underground. Zostań z radiem X-Vibe.

Po The Spins kręci ci się w głowie, więc zaraz wylądujesz na Foot of the Mountain. Mam nadzieję, że masz dobre ubezpieczenie, bo wspinaczka na trzeźwo to słaby pomysł. Radio

Skoro I don't wanna live forever, to może ucieknijmy w Hills of Kathmandu, gdzie przynajmniej nie ma zasięgu i nikt nie każe mi czytać tych durnych zapowiedzi. Totalny obłęd w

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był What's Love Got To Do With It w wersji Kygo i Tini Turner w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tina Turner w latach 80. prawie zrezygnowała z kariery, bo wyśmiewano jej wiek? Następne hity dla pokolenia X. A teraz wskakuje Nico and Vince. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie, na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

0: Dostałem wiadomość od Marka z Ursinowa, który wciąż nie może przeboleć tego srebrnego kombi, co zajechało mu drogę 3 lata temu pod sklepem, przez co musiał tak gwałtownie hamować, że rozsypał w aucie całą paczkę pistacji i do dzisiaj znajduje je w szparach fotela. Więc dla tamtego kierowcy leci Sag od DaBaby w radiu X-Vibe, bo skoro facet tak bardzo chciał zająć miejsce, to teraz musi poczuć ten ciężar na sumieniu.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

najpierw Home, bo niby wszędzie dobrze, a potem Mysterious Times, bo w tym domu i tak nikt nie wie, gdzie są klucze do piwnicy. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który już trzeci raz dzisiaj dostał powiadomienie o rzekomo zablokowanym koncie w banku. Więc, żeby osłodzić mu tę cyfrową udrękę, w radiu X-Vibe leci Lollipop od Lil Wayne i Static Major jako dedykacja od Marka dla jego ulubionego bota z banku. Bo skoro już tak na siłę próbuje się wkręcić w życie, to niech chociaż robi to w rytm dobrego hitu.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

to był Upside Down Jacka Johnsona, który zanim został gwiazdą, był zawodowym surferem, dopóki poważna kontuzja nie zmusiła go do zmiany planów. To X-Vibe, następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Sam Smyers i Lipram. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret. Na przykład taki.

0: To był Late Night Talking Harry'ego Stylesa w X-Vibe. Wiesz, że ten gość w swoim teledysku do Sign of the Times musiał być podwieszony pod helikopterem? To były ostatnie hity dla pokolenia X. A teraz czas na Men Without Heads w radiu X-Vibe.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by Men Without

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

ciężko. Kurde, piszę demowe dla kumpla na wesele i mózg mi paruje, więc Christian z Elbląga prosi o odrobinę ratunku. Puśćcie może Let Me Blow Your Mind od Eve Gwen Stefani, bo bez tego w Radio X Vibe

obiecał, że cię nie zawiedzie, a potem wysłał cię na work from home w samej bieliźnie. Chyba czas zmienić pracę albo chociaż zmienić stację na Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Najpierw Bodak Yellow dla tych, co chcą udawać bogatych, a zaraz potem Disco Band dla tych, co wciąż wierzą w potęgę brokatu na taniej marynarce. Masz gust godny pożałowania. Radio X Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Marek z trzeciego piętra. Śle tę wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który chyba wciąż nie zrozumiał, że klatka schodowa to nie jest prywatna przechowalnia starych opon, więc dedykuję mu Gigi D'Agostino z utworem L'amour toujours, bo ta wieczna miłość do składowania śmieci na wspólnym korytarzu w Radiu X-Vibe musi w końcu znaleźć swój finał. Słuchacie Marka dla sąsiada.

to był your latest trick, Dire Straits w X-Vibe. Mark Knopfler jest tak pedantyczny, że na gitarze gra palcami, bo uważa, że kostka brzmi zbyt plastikowo. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Take That. Zostań w radiu X-Vibe.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

Skoro Spoil My Night skutecznie zepsuło Ci wieczór, to może Night Time is the Right Time w końcu go uratuje. Albo chociaż przestaniesz wreszcie pytać, czemu to puszczam. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

To były Ceilings od Lizzie McAlpine w X5. Czy wiesz, że Lizzie napisała ten tekst w zaledwie kilka minut w swoim pokoju? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Fergie. Zostań z radiem X5.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Słuchaj, wreszcie mam jakieś dobre wieści, więc Halina z Bolu musi to uczcić, puszczając Stitches od Shawn Mendes, bo w końcu coś drgnęło. A na Radio X Vibe przynajmniej nie puszczają samych smętów.

słuchasz X Vibe. Powiedz to 3 razy i wróć do pracy. 4, 3, 2, 1.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego ja, które po trzeciej nad ranem zamawia czwartą pizzę i wierzy, że ten start w dorosłość sam się jakoś ogarnie, więc puszczamy mu The Lounge, żeby w końcu poczuł ten życiowy odlot w radiu X-Vibe. Dedykacja od Marka dla Marka. DJ Gin i The Lounge. Radio Edit.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Paradise od Meduza i Dermota Kennedy'ego w X-Vibe. Wiedziałeś, że Mattia z Meduzy zaczynał od grania na pianinie w wieku 7 lat, żeby zaimponować rodzicom? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Hard. Zastań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Skoro Anyway You Want It to twoja życiowa strategia, to The Hole of the Moon musiał być tym, co wciągnąłeś przed nagraniem tej płyty. Nie pytam, nie oceniam, po prostu to wyłącz. Radio X Vibe.

Radio X Vibe. Jason.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

skoro Auta My Head wciąż siedzi Ci w głowie, to Time Bomb skutecznie ją wysadzi i przynajmniej nie będziesz musiał słuchać więcej moich mądrości. Radio X Vibe.

To był TikTok od Kaluma, Blakes i 5W3 w X-Vibe. Czy wiesz, że Kaluma to projekt, który wywodzi się z zupełnie innych brzmień niż te, które teraz słyszysz? To następne fity dla pokolenia X. A za chwilę Lon Tusker, Ifa, The Palm Tree Boy oraz Revel. Zostań w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Aldona z Rybnika tutaj. I jeśli nie usłyszę czegoś konkretnego, to chyba wyrzucę to auto do rowu po 5 godzinach w trasie. Puść mi może All of the Lights od Kanye West, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

skoro po takim heatwave wciąż żyjesz, to znaczy, że czas na This is Nightlife. Choć patrząc na twoje życie towarzyskie, to pewnie po prostu kolejna noc z chipsami przed monitorem. Radio X-Vibe.

mamy wiadomość od Marka z Ursynowa dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że jego kosiarka to instrument operowy i odpala ją o świcie. Więc dedykujemy mu Violet od Hole, bo w fiolecie widzi świat po nieprzespanej nocy. A my w Radiu X-Vibe gramy ten numer dla sąsiada od Marka.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

To był Holy Grail, Jay-Z i Justin Timberlake w X-Vibe. Wiedziałeś, że Justin przed karierą w boybandzie występował w klubie Miśki Miki razem z Britney Spears? Następne hity dla pokolenia X, czyli Backstreet Boys, zaraz wlecą na antenę. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Sì, but...
1: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był break-even zespołu The Script w X-Vibe. Swoją drogą wokalista Daniel Donahue był kiedyś trenerem w brytyjskim The Voice. To tyle z ciekawostek. Czas na następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wpadnie Days. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Słuchaj, Czesława z Bawich Nóg tutaj. Normalnie nie wierzę, ale dzieciak dostał się do Varsity i muszę to uczcić, więc puszczaj mi szybko to, no, Enter Sandman od Metallica, bo inaczej oszaleję w tym Radio X-Warp.

Życie to roller coaster, a jak już z niego wypadniesz, to przynajmniej I like it, bo przynajmniej nikt cię nie zapyta, czy ci się podobało. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Relapse to był błąd, z którego nie wyciągnąłeś żadnych wniosków. Więc teraz czas na sayonara, żebyś wreszcie przestał do mnie dzwonić. Tak to już jest w Radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To było I Adore You w wykonaniu Hagla, Topika, Arasza i Dajkolma w X-Vibe. Czy wiesz, że Arasz, zanim podbił listy przebojów, pisał piosenki do reklam lodów? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Gene Wine. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchajcie, dostałem wzruszającą wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojemu ortopedzie, bo Lean On to przecież jedyny słuszny hymn dla każdego, kto ma problem z kręgosłupem i musi się na kimś fizycznie oprzeć w drodze po zakupy. To absolutnie genialny hymn o wsparciu medycznym, więc bez zbędnego gadania w radiu X-Vibe Major Lazer MO DJ Snake Lean On dla pana doktora od Marka. Niech wam się kręgosłupy nigdy nie łamią. Trzymajcie się.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.
1: Wait till you're announced.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

0: 5430.
1: Po Kiss Kiss czas na wideotek. Najpierw obiecujesz komuś miłość, a chwilę później kończysz w zapomnianej wypożyczalni kaset VHS. Życie bywa gorsze niż polskie kino klasy B. Radio X Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z radomskiego osiedla Akademickie dla jego sąsiada z naprzeciwka, który wreszcie po 3 latach potwierdził twierdząco, że faktycznie to on rano podkrada gazety z wycieraczki. A ten numer idealnie oddaje wagę tego ostatecznego przyznania się do winy w obliczu sąsiedzkiej sprawiedliwości. To był absolutny klasyk w radiu X-Vibe, czyli Oh Yeah od Yellow, dedykowane przez Marka dla sąsiada. Wiedz, że prawda zawsze w końcu wyjdzie na jaw.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

to było A New Day Has Come Celine Dion w X-Vibe. Wiedziałeś, że Celine jest spokrewniona z Madonną, Camilą Cabello i Alanis Morissette? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża MKTO. Zostań w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

List zespołu Hey to zawsze solidna dawka melancholii, która idealnie pasuje do tego, że w 1987 roku naukowcy oficjalnie uznali sen za czynność, na którą tracimy 1/3 życia, co brzmi jak całkiem niezła wymówka dla chronicznego niewyspania. Skoro więc i tak mamy marnować czas na przewracanie się z boku na bok, równie dobrze można to robić przy dźwiękach, które nie pozwalają zamknąć oczu, bo w Radiu X Vibe nie ma miejsca na nudę ani na spokojne sny. Więc skoro list już przebrzmiał, czas na dawkę energii, która skutecznie wygoni resztki rozsądku z głowy. Teraz Lone Tusker, Phoenix oraz Jethro i utwór No Sleep w Radiu X Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo ten w końcu zrozumiał, że Take Care to instrukcja obsługi dla jego nowej, bardzo wymagającej hodowli mrówek Faraona. Marek twierdzi, że tekst dokładnie opisuje, jak dbać o wilgotność w mrowisku, żeby nie uciekły do sąsiada, więc nie ma co się śmiać, to czysta poezja biologii. A teraz w Radiu X Vibe Drake, Rihanna, Take Care dla szwagra od Marka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: No dobrze, to co, Michał?

Tate McRae właśnie udowodniła, że chciwość może brzmieć całkiem nieźle. Choć przyznaj, że po tych wszystkich syntowych dźwiękach przydałoby się odrobinę oddechu. W 1989 roku świat oszalał na punkcie wielkich ramion w marynarkach, a Mike Plus The Mechanics wydali hymn, który przypomina, że duma to najgorszy doradca w rodzinnych sporach. Więc odpuść sobie te dąsy, wyprostuj kręgosłup i posłuchaj, jak brzmi prawdziwa lekcja pokory w X-Vibe, serwowana przez Mike Plus The Mechanics oraz The Living Years.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

0: To był This Is How We Roll od Florida Georgia Line i Luke'a Bryana w X-Vibe. Wiedziałeś, że Luke Bryan ma obsesję na punkcie łowienia ryb i potrafi spędzić na jeziorze cały dzień, nawet przed koncertem? To są następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Mariah Carey. Zostań z radiem X-Vibe.
1: I was like, why are you so obsessed with me?

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

To była Mandaryna i jej Here I Go Again, czyli dowód na to, że w 2004 roku wystarczyło mieć dużo energii i odrobinę odwagi, żeby naród oszalał. Skoro już przy szaleństwach jesteśmy, to w 1986 roku świat dowiedział się, że nawet najbardziej absurdalne pomysły mogą wejść do kanonu. Więc nie miej pretensji do rzeczywistości, tylko płyniesz dalej w tym wieczornym klimacie. Po tak intensywnym wspomnieniu, czas na coś, co smakuje lepiej niż deser po ciężkim dniu. A skoro już mamy ten luz, to nie ma sensu go psuć. Teraz DNCE i Cake od E.T. Ocean w Radio X Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącu facet zrozumiał, że ona po prostu obsesyjnie liczy kawy przy barze, a zamiast kupić ekspres. A teraz w radiu X-Vibe, Susan Vega, DNA, Tom's Diner. Dla sąsiadki od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

słodki arbuzowy cukier wciąż klei się do uszu. Choć przyznajmy szczerze, że ten utwór jest jak letnia randka, która kończy się kacem moralnym. W 1998 roku pewien muzyk wydał cały majątek na sprzęt, którego nigdy nie potrafił poprawnie obsłużyć, co brzmi jak idealna metafora naszych życiowych wyborów. Skoro jednak w tej chwili klimat wymaga solidnego otrzeźwienia, pora na dawkę emocjonalnego ciężaru, który w X-Vibes smakuje wyjątkowo dobrze. Teraz Coldplay i Fix You w X-Vibe.

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był I Like Me Better od Lauwa w X-Vibe, który swoją drogą napisał ten numer w całości na laptopie w sypialni. Mamy następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Korn w radiu.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Mino Sinelli, Leszek Morżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Gzimzarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

Artur Rojek i jego syreny zostawiają nas w stanie lekkiego melancholijnego zawieszenia, co jest całkiem znośne jak na wtorkowy wieczór. Skoro już jesteśmy przy syrenach, to warto wspomnieć, że w 1987 roku pewien dowcipnis zdołał włamać się do sygnału telewizyjnego w Chicago, przebierając się za postać Maxa Headrooma, co udowadnia, że nawet w czasach przed internetem ludzie mieli mnóstwo wolnego czasu.

czasu na totalne głupoty. Ta specyficzna energia chaosu idealnie odsuwa do przeskoków z polskiej nostalgii w stronę zupełnie innych klimatów, bo czas najwyższy otrzepać się z refleksji i sprawdzić, jak brzmi nowoczesny zgiełk. Teraz Shaq West i Mo Bamba w radiu X-Vibe. 16-year-old. Bitch! They can't take it to town.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Eugeniusz z niemyje ząbki tutaj, no ledwo żyje przy tych prezentach. Ale jak już wracamy do klimatu wigilijnego, to może puśćcie, no wypijmy za błędy od Ryszarda Rynkowski, bo w tym radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczacie samej pastorałkowej sieczki.

Kungs właśnie obiecał, że nigdy nie wróci do domu, co przy obecnych cenach paliwa jest całkiem rozsądnym planem życiowym. A skoro już jesteśmy przy planach, to w 1992 roku pewien zespół z Arizony wpadł na pomysł, że zadrość to świetny temat na przebój, co zresztą brzmi jak definicja większości toksycznych relacji z tamtej epoki. Więc skoro masz już dość tych wszystkich elektronicznych uniesień, czas na solidną dawkę gitarowego niezadowolenia od Gin Blossoms w Hey Jealousy w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

to był Disco Inferno od 50 Centa w X-Vibe, który swoją drogą przed karierą muzyczną był zawodowym bokserem. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Martin Solveig. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Rokowa propagacja. W każdy czwartek o 21:00. Włącz radio. Wyłącz poprawność.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Myślę, że jeszcze dzień. Słońce tutaj do mnie zagląda, ale to tylko przez odbicie bloku naprzeciwko w oknach. No ale jest, jest. Całkiem niedawno była ogromna burza. Mam nadzieję, że u was też mimo burzy pogodnie, mimo szalonego czwartku, szalonej środy, szalonego wtorku, szalonego poniedziałku jest dzisiaj spokojnie. U nas dzisiaj w rokowej propagacji będzie spokojnie, tak jak już usłyszeliśmy na samym początku. Oczywiście będą zgrzyty, ten początek to taki troszkę taka niespodzianka muzyczna. Dubstar, o tak się nazywa, Dubstar, może tak, nie Dub, tylko Dubstar, ekipa z albumu Disgraceful, jak dobrze widzę, z roku 95. A utwór nazywa się Stars, czyli Gwiazdy. Proszę, jak ładnie. Słuchajcie, zaczyna się święto. Nie wiem, czy już wiecie, ale na pewno wiecie, bo przecież trąbią o tym wszędzie. Dzisiaj zaczyna się to święto piłkarskie oczywiście, dla fanów piłki. Żeby nie było. O sporcie troszeczkę sobie pogadamy, ale na początek bardzo spokojnie. Jeszcze będzie spokojnie, ale już będzie bardziej gitarowo. A Perfect Cycle, proszę państwa, w przepięknym coverze. Po prostu mówiąc krótko, Beatlesów? Tak, Beatlesów, albo John Lennon, już nie pamiętam. Imagine, to chyba Beatlesi, albo Lennon, albo wszyscy razem, niech będzie.

do ostatniego dźwięku. Jak zawsze Imagine, oczywiście John Lennon. Trochę się zakręciłem na samym początku. Grupa Perfect Cycle z albumu Emotive, z albumu z coverami, w niesamowitych po prostu wersjach. Polecam, absolutnie polecam ten album. 2004 rok, ale słuchajcie, dlaczego dzisiaj dotarłem do Perfect Cycle? Otóż dlatego, że przeczytałem jeden fajny post w mediach społecznościowych. Posłuchajcie. Pani Maria Konopnicka, która prowadzi stronę o muzyce głównie ekstremalnej, czyli heavy, trash i takie tam rzeczy, napisała coś takiego. Magiczny koncert A Perfect Cycle na długo zapisze się w mojej pamięci, nie tylko ze względu na kunszt wykonawczy i niepowtarzalny klimat, który potrafią wykreować na żywo. To był mój pierwszy koncert od wielu lat bez telefonów nad głowami publiczności. Niby coś, do czego już przywykłam, ale dopiero gdy tysięcy połyskujących ekranów zabrakło, poczułam, jak bardzo atmosfera występu na tym zyskuje. A najbardziej podobało mi się to, że przy wejściu nikomu na telefon nie zakładano kagańca. Prosty komunikat przed koncertem sprawił, że pojawiły się tylko pojedyncze światełka. A gdy Keane, czyli lider, zwrócił się do publiki bezpośrednio, apelując, byśmy wszyscy byli razem i rozpraszali się nagrywaniem oraz robieniem zdjęć, telefony powędrowały do kieszeni i nikt nie ośmielił się wyłamać. Nie przed groźbą konsekwencji, ale z szacunku do ludzi, którzy stali przed nami na scenie, pompując w swojej muzyce... Stop, wróć. Ale się zakręciłem. Moment. A gdy Keane zwrócił się do publiki bezpośrednio, apelując, byśmy wszyscy byli razem i nie rozpraszali się nagrywaniem oraz robieniem zdjęć, telefony pondrowały do kieszeni, nikt nie ośmielił się wyłamać. Nie przed groźbą konsekwencji, ale z szacunku do ludzi, którzy stali przed nami na scenie, pompując w swoją muzykę emocje, dzieląc się nie tylko dźwiękiem, ale i unikatową duchowością, intymną zmysłowością zaklętą w każdym z utworów. I dopiero na sam koniec, gdy zespół żegna się z publiką, telefony powędrowały w górę i przez kilka minut każdy miał czas, by utrwalić chwilę dla potomnych. No i proszę Państwa, można, prosto i konkretnie. No to teraz my też zagramy sobie jeszcze troszeczkę wolniej, ale już konkretniej. 2X Vibe. Nie, to nie.

Mein Herz brennt z albumu Mutter, to jest rok 2001. Ci panowie na koncertach też robią absolutne show i naprawdę tam też czuję się duszę artystyczną. Ja wiem, że ja czasami wam o tym wspominam, ale pamiętam, koncert w Łodzi naprawdę zrobił ogromne wrażenie. No oczywiście tak, wiem, mundial radośnie, proszę państwa, 12 minuta, ale niecałą półtorej jakieś, prawie dwie temu Meksyk prowadzi 1-0.

Behind the Walls, Offspring, jeżeli ktoś jeszcze nie rozpoznał po wokalu, Let the Bad Times Roll, Deluxe Edition 2021, ta płyteczka ma. No, raptem 14 utworów, no całkiem ciekawe, co tu dają. 40 minut, więc musi być szybko i ekspresyjnie, no to wiadomo, Offspringi. Słuchajcie, ja wiem, mundial, spoko, ale nie wiem, czy wiecie, w ten weekend, właśnie w ten weekend, jest absolutnie coś wyjątkowego. Ponieważ piłkarze grają, to jeszcze jest taka ekipa, która jeździ. I tak, oczywiście chodzi o F1, ale nie tylko. W ten weekend, słuchajcie, będzie tak zwany, mógłbym to nazwać, no taki mundial dla wszystkich fanów motosportu. Absolutny mundial, bo trwa dokładnie 24 godziny. Tak, zaczyna się Le Mans, 24-godzinny wyścig, który jest absolutnie mundialem po prostu. No i to jest taki sukces, słuchajcie, znaczy sukces, takie szczęście. To jest takie szczęście, że ten mundial jest co roku. I właśnie w czerwcowy weekend można sobie posiedzieć 24 na dobę po prostu przed telewizorem, rzecznikiem, laptopem, telefonem, czym tam wolicie, albo nawet słuchać sobie można tego, co się tam dzieje. Naprawdę, polecam wam obudzić się o 4 i zobaczyć wschód słońca nad tym torem, znaczy w telewizji. No, idealnie by było tam się obudzić, albo nie iść spać w ogóle i zobaczyć wschód słońca i te samochody pędzące. Także jest mundial dla wszystkich fanów motosportu, taki motosportowy, Le Mans. Zaczyna się o 16 w sobotę i kończy się o 16 w niedzielę. Co prawda koliduje z Formułą 1, ale o tym opowiem w jakimś dalszym wejściu.

właśnie, no właśnie, tyle jeszcze przed nami, absolutnie. Formuła 1, Le Mans, Mundial, tyle przed nami, płonę i płonę, tak, mnóstwo sportu. Jeszcze treningi biegowe, to już w ogóle szaleństwo absolutne. Chciałem tylko przypomnieć, że w Le Mans, dlatego tak będę dzisiaj troszkę do tego wracał, to Robert jedzie oczywiście, wiadomo, Robert Kubica. Co prawda z trochę odległej pozycji niż rok temu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nie rok temu to wygrali, nie? Jakby ktoś nie pamiętał, to przypominam. Także będzie trochę trudniej, ale oczywiście trzymamy kciuki. Muzycznie płonę, Dziwna Wiosna, a z albumu Duchy Disco, rok 2023. Mało disco było w tym, może trochę więcej duchów. No dobra, zobaczymy co dalej.

No, zazgrzytali tam do końca nad Nettą, nazywa się ten utwór, Żurkowski i Robert Cichy z albumu Lipcowi, tak? Lipcowi, znaczy Lipcowi, oni Lipcowi, nie temu Lipcowi na przykład, nie? Można by tak było sobie to przetłumaczyć, albo odmienić. 2023, proszę Państwa. I teraz taka ciekawostka muzyczno-przyrodnicza, bo z rozpędu dzisiejszego dnia. To nawet nie powiedziałem, jakie mam się nietypowe święta, ale zacznijmy tak od tego najmniej miłego, tak myślę. Dzień Komornika Sądowego, Międzynarodowy Dzień Rysia. Pozdrawiamy wszystkie rysie, bo to fajne chłopaki generalnie. I uwaga, uwaga, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. No ale tak właśnie postanowiłem się nie dotykać zbytnio tych świąt, bo jakoś, jak ktoś pracuje w instytucji, proszę Państwa, to się z cyrku nie śmieje i myślę, że niektórzy mają podobne myśli jak ja. Rysie, wiadomo, rysie to są fajne chłopaki, fajne zwierzaki, a komorników sądowych to może absolutnie nie będziemy dotykać. No ale jest jeden utwór taki, który kojarzy się z zabawą, bo jednak stwierdziłem, że no coś musimy, tak delikatnie, nie? Bo zabawa to jest taka trochę beztroska. To nie? Tak małe dzieci beztrosko bawią się na łące, zrywają kwiatki, w ogóle robią fikołki. Jeżdżą na rowerze i takie tam rzeczy, nie? No i tak mnie tknęło. Czy jest taki utwór, który coś mówi o beztrosce? No i to oczywiście jest. Jest. Proszę Państwa, przed Państwem grupa WW z utworem Beztrosko z albumu Premiera.

Ależ tak niespodziankowo, nie? To beztrosko www się skończyło. Album premiera, proszę Państwa, z 2022 roku. To całkiem prawie jak świeżynko. Prawie. Fajny film, fajny album, co ja gadam. Zapatrzyłem się, bo tam 1-0 dalej. Meksyk, Południowa Afryka i Meksyk prowadzi. Ale słuchajcie, ten utwór, jak się go w samochodzie posłucha, i jeszcze tak jak się ma taki, tak powiem, bas, dobry bas, to naprawdę to wejście pierwsze jest po prostu potężne, tak, że przygniata, ale tak mięciutko przygniata, tak bardzo miło. Od razu się człowiekowi uśmiech na twarzy pojawia, nawet jak pada deszcz, leje, tak jak tu dzisiaj w Szczecinie, także można tego głośno, proszę Państwa, głośno, tylko pamiętajcie, żeby w czasie deszczu dachu nie otwierać, dobra? Jak macie otwierany dach, to w czasie deszczu nie, bo słabo. No dobra, szczecińskie klimaty, tak przy okazji dalej, bo przed nami Kasia Nosowska.

Katarzyna Nosowska, album Degrengolada, rok 2023. Już za nami. Czas szybko leci, 21.42, to za chwilę koniec pierwszej połowy, 1-0 dla Meksyku. No cóż, to my lecimy dalej po prostu. Darmo zjady teraz przed nami.

Szklany dom i grupa Darmo Zjady z albumu Kryzys, taki kryzys ze znakiem zapytania i wykrzyknikiem. A tak naprawdę ten utwór trafił do nas dzisiaj tylko dlatego, że na okładce, słuchajcie, jest taki gość, który robi jakiegoś flipa na deskorolce, bo jest w powietrzu i dycha też jest w powietrzu, ale ten gość ma taki słupek, taki co się stawia na przykład jak ciężarówka gdzieś ma podjechać i trzeba miejsce zrobić. Takie słupki biało-pomarańczowe i ma taki słupek na głowie i robi właśnie flipa na desce. Także to tak po prostu z ciekawości trafił do nas na playlistę. No, całkiem nieźle, całkiem nieźle. Kolejny numer, Jakub Skorupa, dzisiaj, z albumu Dzisiaj. Nie, to album czy singiel? Nie, proszę Państwa, to singiel z 3 kwietnia 2023 roku. No to dzisiaj Mundial ruszył.

Tak, tak. Dzisiaj mówimy bez przerwy, tak. Szczególnie jak się jedzie tramwajem na przykład rano albo autobusem i oni nie wszyscy mówią bez przerwy. Albo siedzą i patrzą w komórki. A już nie wiem, co jest lepsze. Znaczy, mogliby mówić, ale troszkę ciszej. To byłoby troszkę lepiej. Brano to tak niekoniecznie. Człowiek chce być od razu bohaterem czyjejś opowieści. Takim niemym bohaterem, tylko przysłuchującym się. No ale słuchajcie, tak czasami bywa. Jeżeli jeździcie komunikacją miejską, to jeżeli ktoś rozmawia głośno obok was, na przykład przez telefon, z kamerką albo na głośnik, spokojnie możecie się włączyć, ponieważ jesteście już zaangażowani i nawet serwuar na to pozwala.

0: myśliwy, Świernalis, tak, Świernalis, album Stoicki Niepokój, rok 2023, o, to tak jakby dzisiaj kodem do audycji był rok 2023, bo to już któraś pieśń z tego roku, no proszę, jaki to był piękny rok 2023. No, dla kogo piękny, dlatego piękny, ale miejmy nadzieję, że dla większości był bardzo dobry, a nawet fantastyczny. To co, to teraz sobie tak troszkę zaakcentujemy troszkę mocniej, nie? Bo dzisiaj taką troszkę mniej mocniej, ale jakiś akcencik trzeba zapodać jeszcze przed 22.
1: Rokowa propagacja. Włącz radio. Wyłącz poprawność.

Aj, przecież... No właśnie, to była ta niespodzianka, przecież oni na końcu tego utworu mają taki fragment z radyjka. Go with the flow, Queens on the Stone Age i album Songs for the Deaf. I to był rok 2002. Piękne, prawda? Ale następny numer też będzie piękny. Powiem szczerze, że chodził po... Gdzieś tam włączyło się i grało w kółko. Znaczy, nie w samochodzie, nie w telefonie, tylko po prostu w mojej głowie. I to będzie rok 2006. Light Grenades i Incubus.

0: No, Anna Mauli to się tak naprawdę utwór nazywa. Light Grenades to oczywiście jest tytuł albumu grupy Incubus. 22.02, czyli już spokojnie można grać troszkę bardziej inaczej. Fantastycznie po polsku to zostało powiedziane. Mówiąc krótko, dwa następne utwory będą zawierały, proszę Państwa, słowa tak zwane za uznawane ogólnie za niecenzuralne, także bardzo przepraszam na wstępie, że słowa niecenzuralne, także mniej czułych odbiorców prosimy o oddalenie się od głośników i za chwilę, za dwie piosenki zapraszamy, absolutnie zapraszamy z powrotem. Festiwal Bodźców. Taki album w 2024 wytworzyła sobie grupa Hurt. I to jest utwór tytułowy z tej płyty.
1: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
2: Radio

0: TTM, cokolwiek to znaczy TTM, album, albo raczej singiel, nie, proszę Państwa, epka, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery utwory z 31 października 2025 roku, także znajdziecie na spokojnie w każdym streamingu i myślę, że śpiewacie to w głowie, na pewno to śpiewacie w głowie.
1: X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

King of New York. Znaczy, ja wiem, kto to będzie akurat Kingiem, czyli królem w ten weekend. Nawet dwóch królów, nawet królowa i król może. Jak powiedzieć, że o nim, ten wyścig, tak, ten wyścig i ta formuła, no to proszę, mamy król i królowa. King of New York i Fun Loving Criminals z albumu Confine Yourself z roku 96. O rany boskie, jakie młody byłem wtedy. To jeszcze, no to dawno było, proszę Państwa, nie będziemy wnikać, ale wróćmy troszkę do tego weekendu sportowego i do tej królowej i króla, no i mundial, wiadomo, niech będzie. Mundial musi być, bo jest, przez miesiąc teraz będzie tukli tą piłkę kopaną, ale dobra, jeździmy, proszę Państwa. Będzie problem w niedzielę, bo jak oni zaczną od 16 w sobotę, no to wiadomo, że muszą skończyć.

będzie 16 w niedzielę. No i co? No i co? I ktoś w tej FIA to nie pomyślał kompletnie, się w ogóle nie dogadują w tych, tam na tych najwyższych piętrach, kompletnie nie potrafią, jakby, nie wiem, się jakoś dogadać, nie wiem, rzucić monetą czy coś. No, bo jakby ci zaczęli o 15, to by w niedzielę skończyli o 15, bo o 15 zaczyna się wyścig Formuły 1 w Barcelonie. No i Wilksy, ty owce całe, oglądamy 25 godzin, znaczy nawet 25 i pół godziny, bo wyścig trwa mniej więcej półtorej godziny. No i rewelacja, nie? A tak, tak, ostatnią godzinę Le Mans trzeba będzie miksować się ze startem F1 w Barcelonie. No i weź tu, człowieku, kombinuj teraz, nie? No co, ekran na pół trzeba podzielić? No trzeba, no po prostu na tej innej wersji to ja nie widzę. Bo się nie da, no jak, no tu finał, tu początek, no i co? No i, no zawsze jakiś problem, nie? No nie mogą. Tak, no. Słuchajcie, następny utwór to jest grupa Bluszcz. Utwór nazywa się Lamparty z albumu Crash, tak, Crash przez szy, Crash. I ma bardzo fajną okładkę, bo na okładce to tak nawet troszkę jest powiązane z motosportem, bo na okładce jest Dacia. Ale ta stara Dacia. Chociaż ta nowa jest Rolls po prostu. Team Dacia. Właśnie, czy w Le Mans jeżdżą Dacie? Dobra, sprawdzę to. Zaraz powiem.

O, słucha Beastie Boys. Do Beastie Boys, proszę Państwa, dzisiaj akurat trafimy. To tak całkiem przypadkowo, no ale tak fajnie się składa, ale rozwinę temat z poprzedniego wejścia. Niestety, proszę Państwa, Dacia Logan, czyli ta Dacia, która skradła Nürburgring, po prostu show zrobiła 24-godzinnym wyścigu na Nürburgringu, tam gdzie również Max Verstappen próbował swojego szczęścia. No i dodam, że on nie dojechał. Tak, wiem, psychofani Maxa Verstappena teraz płaczą, ale spokojnie, za rok będzie lepiej. Na bank. No i oczywiście Maxowi będzie lepiej, bo już jedzie w niedzielę, także trzymamy kciuki. No ale niestety Dacia Logan w 24-godzinnym wyścigu Le Mans niestety nie pojedzie. No jesteśmy niepocieszeni, bo na pewno by było dużo osób, którzy, no ja bym był prawie pierwszy. Przed mną byłoby jeszcze milion innych osób, ale ja bym się czuł pierwszy, który by kibicował absolutnie Daci Logan. I myślę, że streaming z Daci byłby naprawdę no rewelka. No to spokojnie, jakieś rekordy na YouTubie, bez problemu. No, za nami Bluszcz i Lamparty z albumu Crash. Mówiłem rok? 2020, nie mówiłem. 2020, a przed nami, proszę Państwa, Kim Nowak, my, o, Nowak, pozdrawiamy Nowaka, bo na urlopie, 2023 i my.

My, Kim Nowak z albumu My i to jest album z roku 2023. No i powiem wam tak, to nieprawda, że chłopaki nie płaczą, tylko tak od siebie dodam. Lamparty nam śpiewały, że ona słucha Beastie Boys i proszę bardzo, oto jest Beastie Boys z utworem Hey Ladies, czyli o dziewczynach.

Hey Ladies, Beastie Boys. Hey Ladies, jeżeli jakieś byłyście i żeście tańczyłyście teraz przy Hey Ladies, to tak miało być, proszę Państwa. Właśnie tak miało być. Teraz już wiecie, dlaczego lubię funky w różnych wydaniach. Także jeżeli ktoś kręcił bioderkiem i nóżką, super, bardzo dobrze i właśnie o to chodziło. Zabawa musi trwać. Dzisiaj mamy czwartek wieczorem, bo jutro wiadomo co. Tak, jutro Funky House, a jak już mówię, co się będzie działo jutro, to jeszcze wam powiem, co się będzie działo w kolejne dni. No bo tak dla przypomnienia, bo oczywiście wiadomo, mundial, nie? To już to zacięta płyta troszkę, nie? Mundial, jutro to wiadomo co. Sobota, proszę państwa, 22 do 23. Katarzyna i myśli nieuczesane. Co tam może być? Może być bardzo nieuczesanie. Mam taką nadzieję, w końcu pora jest. Absolutnie, absolutnie do tego odpowiednia. Dźwięki z taśmy Aleksandra od 18 do 20, ale to już w niedzielę. To już w niedzielę na spokojnie będzie po Formule 1, będzie polemą, będzie można spokojnie odsapnąć. Ola na pewno zadba o was, żeby było dobrze, mówiąc kolokwialnie. W poniedziałek Adrian od 20 do 22 Play of Beats i tam się dużo dzieje jak zawsze. I All and Gold, właśnie Old and Gold, Jezus, za szybko. Łukasz robi cuda, bo wyciąga takie numery, powiem szczerze, że ja też wyciągam czasami dziwne numery, ale on jak wyciągnie takie numery z lat 80., to ja czasami mówię, kurde, nie znam, nie? Nie znam. I szybko do niego piszę, co to, żeby potem mieć na swoich playlistach, nie? Takich tajemniczych. No, do tych tajemniczych playlist może kiedyś wrócimy. Środa to wolne, generalnie. Jakby ktoś chciał do nas dołączyć, to serdecznie zapraszamy. Czwartek, powtóreczka, czyli rockowa propagacja. No i piąteczek, Funky House w wersji mojej, czyli technicznej, muzyka techniczna, jak to mówią. I od 22 do 23, a czasami nawet troszkę dłużej. Słuchajcie, 22.30 właśnie wybiła. Nie wiem absolutnie, kiedy to dzisiaj nam umknęło. Także mamy przedostatni numer i ostatni numer. Teraz przedostatni numer jest taki, to cover. Na pewno go znacie. Tytuł mówi wszystko. Znaczy o mowie jest. Lubię mówić z tobą w wersji Czesława Mozilla.

0: Ciekawa propozycja. Czesław Mozyl. Lubię mówić z tobą. Piosenki, to są piosenki z filmu, proszę państwa. Szkoła Uwodzenia Czesława M. Tak jest napisane. M z kropką oczywiście. No cóż, powiem szczerze, że pierwszy raz odsłuchałem tego utworu w całości, bo przygotowując się do audycji usłyszałem pierwsze 30 sekund, powiedziałem, kurde, fajne, fajne, będzie na koniec takie przyjemne, sympatyczne i całkowicie w innej wersji. No Czesiu potrafi, zaskoczyć, szczególnie jak śpiewa z IC Drinkers, ale to następnym razem. Słuchajcie, żeby tak już odnotować, to Meksyk RPA 2.0. Właśnie, przed chwilą. Także 2-0 i jeszcze troszkę zostało do końca meczu, także oglądajcie spokojnie. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się dzielnie, dbajcie o siebie. Jutro już jest piątek, także jest fantastycznie, za chwilę sobota i będzie wolne. No, także dobranoc, kolorowych snów, a na koniec wiadomo co. Cześć.
1: Rokowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: Małgorzata Ostrowska i Meluzyna w wersji na żywo to dowód na to, że lata 80. miały w sobie więcej magnetyzmu niż niejeden współczesny festiwal. W 1986 roku, kiedy to wszystko wybrzmiewało z kaset, świat odkrył, że komputer Commodore 64 potrafi wygenerować dźwięki, które zmieniły muzykę elektroniczną na

zawsze. To był czas, gdy technologia miała duszę, a dzisiaj zamiast w mroczne zakamarki syntezatorów lądujemy w pełnym słońcu portorykańskich ulic. Przeskok między polskim rokiem a globalnym szaleństwem jest niemal tak absurdalny jak pomysł od i uczyć się tekstu tego hitu na pamięć. Teraz Luis Fonsi, Daddy Yankee oraz Justin Bieber i Despacito w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu ktoś musi jej przypomnieć, żeby przestała wreszcie kraść te wszystkie widelce z restauracji, skoro tytuł mówi wyraźnie oddaj. A teraz w Radiu X Vibe Messiah, oddaj dla teściowej od Marka.

słuchając tego elektronicznego transu po raz setny w czasie audycji, dochodzę do wniosku, że w 1999 roku ludzie mieli naprawdę zaskakująco mało problemów, skoro tak bardzo ekscytowali się samym faktem, że jest 9 wieczorem. Skoro już jesteśmy przy wątpliwych decyzjach artystycznych, to w roku 2000 99% młodzieży wierzyło, że luźne spodnie i białe podkoszulki to szczyt elegancji. Więc teraz posłuchamy, jak to brzmi w praktyce z lekkim przymrużeniem oka w X-Vibe. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

To był Ride and Solo w wykonaniu Jasona Derulo w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość przed karierą pisał teksty dla Pitbulla? To już przeszłość. Czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich Snoop Dogg i Pharrell Williams. Zostań z Radiem X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

zegar wskazuje 3 nad ranem, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu. Więc witaj w Nightmarek, gdzie rzeczywistość jest równie dziurawa, co twoje dzisiejsze plany na przyszłość. W roku 1994 firma Nintendo wypuściła konsolę Virtual Boy, która miała być szczytem technologii, a okazała się maszyną do generowania migren i mności z tymi swoimi czarno-czerwonymi ekranami, skutecznie zniechęcając graczy do wizji przyszłości na dobrych kilkanaście lat. To było tak absurdalnie nieudane, że aż czuć w tym jakiś mroczny urok porażki, której nie da się wymazać z pamięci, podobnie jak wielu innych genialnych pomysłów, które zwyczajnie nie miały prawa zadziałać. A teraz niech ten beat w X-Vibe ukoi twoje zszargane nerwy, więc posłuchaj Ariany Grande i jej 7 Rings w X-Vibe.

MixVibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki w windzie oznaczało platoniczną miłość, czy tylko litość nad jego dziurowym swetrem. Więc musimy jak najszybciej sprowadzić tu Pedro, żeby wreszcie ktoś mu kazał przestać myśleć. W radiu X-Vibe leci Jacksomi, Agatino Romero i Rafaella Carra z utworem Pedro. Dla Marka od Marka, który najwyraźniej żyje w filmie, którego nikt inny nie ogląda.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te radiowe szumy, więc wbijasz się w klimat, jakbyś w 1998 roku kupił w ciemno płytę, która okazała się kompletnym niewypałem. Wiesz, że w tamtych czasach sprzęt elektroniczny potrafił płatać niezłe figle, bo na przykład pierwsze modele słynnego domowego robota kuchennego potrafiły włączyć się same w środku nocy i mielić powietrze, dopóki nie wyciągnąłeś wtyczki z gniazdka. To był czysty obłęd, domowy horror z plastikową obudową, a ludzie w panice zaklejali wtyki taśmą izolacyjną, żeby nie czuć się jak w filmie klasy B. Teraz zostaw te drgawki, wyluzuj puls, bo w X-Vibe leci Edyta Górniak i jej

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

wiesz, że w 1984 roku twórcy filmu Gremliny rozważali użycie prawdziwych małp w maskach zamiast kukieł, co skończyło się totalnym obłędem, bo zwierzęta wpadały w panikę w X-Vibe i gryzły wszystkich dookoła, więc mamy szczęście, że postawili na gumę. Teraz czas na klasyk w wykonaniu Tupac, Roger Troutman oraz Dr. Dre. California Love, brzmiące jak czysty beat w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu wpadł w trans na kolowrotku i brzmi to jak startujący odrzutowiec, więc sprawdźmy, czy faktycznie jest tak dobrze, jak sugeruje tytuł. W radiu X-Vibe płyci I'm Good Blue od Garnik, Efa i Moody Violet dla Marka od chomika z ADHD.

Witaj w czarnej dziurze, gdzie tlen jest rzadki, a rozsądek już dawno poszedł spać. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, wygenerowana komputerowo postać, stał się twarzą popkultury, choć w rzeczywistości był człowiekiem z toną makijażu i plastiku na twarzy. Historia stała się jednak naprawdę dziwna, gdy w 1987 nieznany sprawca włamał się do sygnału telewizyjnego w Chicago. Ot i w masce tegoż Maxa wygłaszać bełkotliwe tyrady. Do dziś nikt nie wie, kto to był, a sprawa po prostu wyparowała w nicość, zostawiając po sobie jedynie cyfrowy niesmak. Czasami rzeczywistość zapętla się jak zacięta płyta, podobnie jak myśli, które nie dają zasnąć. Więc w X-Vibe serwuję teraz Post Malone i jego Circles. Niech ten beat niesie cię prosto w niebyt.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

dobra, sprawdź to. W 1996 roku ekipa odpowiedzialna za film Fargo wpadła na genialny pomysł, żeby w napisach końcowych umieścić informację, że wszystkie postaci są fikcyjne, choć każdy, kto choć trochę zna klimat Minnesoty, wiedział, że to ściema pod publiczkę, bo tak naprawdę zainspirowała ich autentyczna krwawa jatka, o której woleliby zapomnieć. Ludzie łyknęli ten kit jak młode pelikany w czasach, gdy internet był jeszcze egzotyczną ciekawostką, a nie śmietnikiem dla naszych frustracji. To totalny ogłek, jak bardzo chcemy wierzyć w bajki, nawet te najbardziej pokręcone, bo prawda zawsze jest bardziej nudna niż najgorszy filmowy koszmar w Nightmarek. Teraz Anita Lipnicka i John Porter z Bones of Love w X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze od plastikowych podródek, co tłumaczy, dlaczego ten film jest tak obłędnie niepokojący. A ty wciąż boisz się własnej szafy w X-Vibe. I właśnie dlatego teraz Summer Dusk oraz Josiah Nichols serwują kawałek Cold Water w chłodnym rytmie X-Vibe.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: X Vibe. Radio takie trochę inne.